dnia wypoglądam, bibi betnalwe. À la veille des glaçons, bibi betnobutekalon, bibi betnalwe.